Naszym pojestrom szeledże smywa si, że o tym informowali mienicy z poszczy 600 Kruszczycach, że nie jest cia posta modestnym zakrament zjata filmowania. Mnoha swoje bydu składnostnie tuto oswiedzenia nie tylko pokam szach kwobedu dokoczmy. A nic jenoż filmowania, ale też narodiny a wiezo kwasy zwiecza Serbia, dżęca kajszczyś predy, rady w hostczyncu a nic doma. Ale tola była też w naszym regionie przed zamienie hostczyncu a kroczmu. Tuż staje so husto do praszenie, dżeda możesz dżęca jeszcze świecić. Stefan Schmidt przedstaje ci przykłady.

0: 说都学这都要完整，都要学到别人这个学，做手头边做大拿个都要都顺。我说不拿工资，别拿水八个里，我说么多，十来个月子八个里啊，十来个月子在白吃里，在什么多个里啊，什么在弄八个里，在白吃八个里，是吧？因为人多，我说确实是不合适。
1: S časom hič, to sú si dinariace všetko za nárok stajili. A všetké všetko svojich hošči zvopravdžeč byli tiež ešte tak svojo razne. Samo všetko za sibirským tundrovým zajacom, ktorož by sebi Danko Handrik ako zatkulavý nonsensovým telefonáče od Ludvíka Dinara pšal, nie a neby Ludvík Dinar tiež dženca ešte odpokazal, von so smejo praji. Tule Wurisk z nonsensovo telefonata z leta 1990.
2: Satyra!
3: Dino?
4: Hej, dzień dobry. Tu je Jan Paweł Pernak, Dynanski. Knez Dino?
3: Hej.
4: Wy tam macie taki bufetowy serwis, takie nic?
3: Platensowis, hej.
4: Hej. To kiedyś mi dziu wata o... Z jastrzabskich umieców musimy czynić takie małki swiedzień.
3: Hej.
4: A szunowe, ale musimy jenoś takie małki ploty tam mieć takie nastajene. Also takie małe bufet, to działo 122. posmiertniny od naszego Paula Teodora Żdzierianskiego. I no macie to takie słowne basnik syna to lec dotka. A tu swiedzi im ja 122. posmiertniny.
3: A to koniec buski swiwilka?
4: No hej, no tam smo cili. Popromo, ale to jeszcze nie...
3: Nie, musisz dobrać?
4: Aj, to jeszcze samo wadzimo, ale 5. julia na tej nieźli. Musi
3: nika... Co pojeszcze, bro, co zimne, bro?
4: Och.
3: Od kuchy nie szto?
4: Hoj. Takie kuchynki, salami, jakoś...
3: No, to może się odkryć, a pomocy.
4: Ja no, macie u tej takiego sibirsko-tundra zajaca.
3: Poszło?
4: Sibirsko-tundra zajaca.
3: Nie, eigentlich nicht.
4: Nie macie?
3: Nie.
4: Tak, ma takie biło mięso, ten zajac. A to się jem jed. To się był Brüssel.
3: Ja muszę uprosić, teraz mu tak nieco na... Ich obstawać możemy.
4: Hej, to był fajn było.
3: Ja mam lana, czas tak nieco
4: dalej. A chcecie sobie moje czysła, co ty mi napisać?
3: No.
4: Co możecie? To jest Radio Zatkula. Danko Handrik, budny telefon. Dzień dobry.
3: Ja wiem. Ja sam mi tak nie widzę, po prostu.

Адже єджен свіджен к тому пшіну нітко. Дженца на последнім дню мія, мета со засо мія. А то в Кулюцу, по будню цьох, що там на мії мета не пшепрошені, їжо цвикон стодження, мая там весни свіджін. Na budeskim naliču raja nitko runje kruščanscy muzikanča, z nimi možete išče so na rajnče pivko kvilku posetnič, a na pošestčich potom je skupina Popsorben na ryče. Kolipa przeprosuje zromadnie z křesťanským sociálnym kubvanským skutkom všetkých zajmcov na nalietný koncert a to do kluštorskej zárody dženca po podniu na poštyrioch. Program wurduje Lipinio zromadnie z botuskim žunskim kurom z Lubina. Wun budže botuski serbski drastče Vustupič, gajštež z Lipjanski džičinu ze skupinu Lipki. Dženca potajkim na poštyrioch i živocioch može če tam svačič. Dženca po podniu štyrioch přeprošuje tež džiči vitaj pestovanie k vodnemu muži z Malešec na nalietný koncert. Tutun wurduje zromadnie z kurom Žižino w damniejszej cyrkwi. Start je po podniu štyrioch. A dženca po podniu pečich môžete w serbskim ludovom ansamblu svišeć štvorty symfonijski koncert serbskie komornie filharmonie. Po hodziny do toho potekim na po pečich je prezentacja dživarnički Bieve Vos, kiš navietuje Valborga Vaudžic. Tutun konstudženja šako su so viacri tam zabirali ze slovenským vašňom krkového spivania prezentácia dženca na popečich.

A ty już wysmiarcze cię maja se rady. Gratulacju z czelu nitko tu na tutym miestnie Adalberti Bulanki ze Smerdzecie wunzwieczusze czera kulowate 70. Jubilar tu niedrze najwuszikniejszy zamka a znaje kore traktory a maszyny podsywej serbskie wużice. Żenie wu nepraji nie to nienże a tak doło tyfluje szrubuje atwari doniż so prasa za so werci a motor za so tukoce. Cowa Bulankec Bobria przyje jubilari z cowie wutroby, strołotu, boże żonowanie a tożteranych wokomiku ze swójbu, popuczu na kurieczy albo przy tym albo tamnym wulieczy ze swojej lubie mandżelskiej Reginu. Za jego wulku wutrobu przyje jemu do przychoda trochu lepszu strołotu, a zaoszu pomoc, wutrenosć a dobre słowo za jemu pożumach serbskiego rozwosa dziakuje. Lubię struja mandżelska Regina, syn René ze Beatu, nuczce Vanessa a Stefanie z Jonasom a cewa wulka Bulankec Bobria. A zwotek was zwiecze staj piatktyż Teresia a Joachim Schota na horie. Przed postaletami staj se hajrekwoj. Wasze dzieci pisaja, so staj im przykład lubości, szako se starsi najszelakorysze nadałki żywieniu stajnie zromadnie zmistrowały. Luboznie pomaja, gdzie szkuli je pomoc strzebna. Przedłużym nuczkam su stajnie po boku. Za cywie wutroby tu już Boże żonowanie, a to za dalsze lita mandżelstwa. Stajnie kruto strotu, a wiesowe chodziny zromadnie. To przyja dzieci Robert, Martin, a też Klaudia ze swojbami.

Skets z wielkie radość czuć wieczór szemenujący Stwotk Angela Mechelina z Biskec je je 5 a 80 narodniny. Wielne z Boża, Bożeho żonowania, strotu a wszystko najlepsze do przychoda przyja je ci dżakuny dzieci Manuela, Tomasz, Frank z manżelskimi, kajsztyż 5 nuczków a 2 pranuczkaj. Wostajn dale tak ciwa a wiesoła, oni pisaja. A przychodna gratulacja je za Hanu Cużewu, kotraż pokacza z Jasince, ale bydli miestem domia siatie Ludmile Kroszczycach. Wona wieseli są nad dobrymi rozmowami, a wopytami swójba a przeczelu, a wiezo tyż przez tu, abo tamnu swódku kwuszczenku, kajsiu k narodni nam przece dała, kiba tyż przez mały zekt, tak wasi lubi pisaja. Tu stej, Luba Maci, przyjemy tybie k twoim narodninam, jeden a dziewięć za tym, wiele zboża, strotu a boże żonowanie. Nadzieją mnie dożywisz jeszcze wiele rianych wokomików z nami. Wostań dalej tak wiesowa, a nie zubrzynie twój humor. To przyja dzieci, Mirczin, Weronika, Regina, Alfons a Joachim z manżelskimi, 12 nuczko, kajsztyż 8 pranuczko.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Witam Was na Dolnoserski žil serskiego nedzielskiego programa. Hojo Diana Šicová za Was při mikrofonie. Lube postro do Budyšina k našim kolegam vod MDR, nint pšeuzio regionalne studio Hošebus vod RBB ten program. Dobre žen, lube přísłuchaki a přísłucharje. Na co mežošo se žinca u nas vjaseliš? Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler zio nas sobu na spazier przez orgelovu krajinu dolneje Wužice. We podpodniu okresa wobjo Halštal smy ten rastuce a zaznieš budu mjaze drugim tvrdu.

0: Obe wird Meisterjahr Orgelo, wird Johanna Sebastiana Bacher. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings, Josas ist wojo Piero U Spitz Null, ama Kommentar k aktuellemu Powergeniu Koo Okovo Pschetrebanja Miline Sanas. Mitglieder misletk na Czojenja Sachat Negotyzenja. Serske Veraschkowe Zmakanje Josse Tentyzen Wotmio a to ves Liepem. Tam Suse Sriodu Zmakali Uknietze Dolno Serske Rietze wird Projekta Zoria, a Uknietze Gorno Serbschine wird Projekta Domoj. Co su Tentyzen dożywili, wotom Pitschku smyszymy. V Serskem muzeju v Hoschebusu sme podla byli při koncerše vod Valburgi Vaudžic a Izabele Kalduinskeje při gospje burstaka serskeje spisovašelki Mine Wittkoitz. A hršte nichten se ten koins tyženja šuži sviši, ga kjarliža Paul Gerhard. Pön, so wir, nesmejo vön teke v našom programje felovaš. V našom cerkvinem ustjevanju bužo ženca to grono vonjom. Słowo na tu niedzielu ma Madlina Norbergowa z Hożebusa za nas. Ale to prytne słowo ma ju przecy nasze dzisi. Za nich mamy żeńca zase wesebne muzykaliski postrowe programie. Neczo los! Rednie aż z czopetla.
1: Raz, dwa, trzy! Dzisi kradiu!
0: Jo, zase czas za nasz muzykowy dzisiejszy pastro. To nie by się nieskiery myślili. Ten raz pojrzał wo muzyku, ale nic wo muzykowy instrument. Ale słuchaj się go sami.

Kuklin se tak, ako nieby nieco pasowało gromadu. Jeden spił, a jedna wierszawa. Ale tege to ju muzyka. A żyło rydy, megu tege byś muzykowy instrumentem. Jeden z najwięcej znanych przykładów za żywo ryd w jednej muzykowej twerbie namakają w operie Il Trovatore italskiego komponista Giuseppe Verdi. W niej słyszymy samo nakoku, niemski ambos, to groni wielki metalowy blok, na którym ten kual obziewuje metal.

ale mego zioło rejde muzicirowaś, cyniś muzyku iści inac, ako klapaś, klaskaś, buchaś, abo czasaś, jo, veni mego teke spiłaś. Tak klince piła, gaż słuchasz penie z ciłku fidlą. Ga a dokładnie kak z unamakali, spiła jucu piłu, nie jo znate. Zachopięk dważa z tego stolesia, je było kradu popularne, używaś piłu w Rosja z lecy muzyce. Groni se spiła juca piła, to gulasz ten instrument klince kasz żeńskie cy głos. Usokość zuką mierzasz zmieniasz z tym, aż piłu zegnułasz. Z takim glidasz oga doma do kaścika ze ziołowym rydom, lec nie mierzasz z jadnym rydom, getołaś muzyku.

piwa ako muzikowe instrumenty. To słyszysz o Jano u nas we muzykalskim postrowieniu. Sebastian Elikowski-Winkler, jo wam ulicu wał lubi dzisi, wo żywo w redach ako instrumenty. Buszczo naske, wo co pojżo pen przyjdu zaraz.

Básnikárka Mina Vitkoic by stvrtkmeła bóstak. Stoči a čižaste. Jej chcesči jo woni ujšel nowy muzikowy album, žož su k jeje básniam skomponirovali melodie. Zatem stojte muzikárce Walburga Vaučic a Izabela Kauduinska. Wenej ste svoju stvorbicku sledny tyžen prietny raz prezentirovali v Hržebuzu, v Sárskem muzeju. Kak lužam jo se tam spodobało, to jo zapopadnula moja kolegina Stefanie Krautzholz.

0: program. Царський програм. Тема.
1: Przeprosujemy Was zase na muzikaliske drogowanie podolne w Łužice. W sledujucem ustrzewaniu rieda orgelowa krajina wierzą Was nasz autor Sebastian Ilikowski Winkler po okolinie okowo Dobrojowuga. To jest na nimski Dobaluk we okresu Wobjo-Halszta.

w slednym zielu naszego uzgieniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dwójkę jacorja lażec Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jos prejedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dwójki cas jo oustojała kamieniana ksica przy ketarejsz su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burjou.

sa sa prednego naspomnienia perada teke vejsna cerkvia. To veco bio jeje vesebne znamje, precne torom, ale teke zažil zahovane štinove melby do žinsajšnego gnuju.

spryjne orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia Wierenzain to pszały miestno za przy samym dopełnie zachowane orgele firmy Zauer z Frankobroda nad Odru z lata 1809 a 80. Dwie manualne restaurowane instrument jozinca pszała parlicka orgelowej krainy regiona.

te gewesna cerkwia we Frankina pechada z 13. stolesia, a teg o nadpadnio impozantny prycny torm. Niegledajucy na szakę zaziel obszerne przetwarienia, se nam swida historyjski uznam cerkwie przez jej zwisk z klosztarium Dobry Łuk. Ta jadność stupić a 6 założona aptaja i opę dokumentaryjskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego tworzenia jo sreś 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

tvarer orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je 1812 na tvariu orgele a vene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

W lisie 1004 jose pominiło sedliścio tribus civitas w jednom darinskim opismie. Mie sedliścia jo sledk na rodowanie. Zincajszny tribus tejeroności żil miesta Dobriołuk gestką jo pak nimskie sedliścio, interesantna wizienia gedna zajmnostka jo tam wesebny wiecznik na drejane palu nimski bokwin.

Dlatego cerkwie w trybusu twary niespelnych kamieniu pechada z 13 stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe rzeźby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z

tego buko wina nimski buchain jo jużo 5-20 lete żyl dobrio uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej sy groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se 13-19 nas pomniała pre jedne raz, a wena jo była jadna ze 14 klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejży wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tek za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priedne orgele mimo pedala, a to jo cenił meistar Thomas Model, mie ketareś jo ołac w regionie Liepda znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopełnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego.

Teke jas briaz na nimski pchisen jo jużo pieś a 20 lit žil miesta dobrio łuk gestko. A teke ta jas jo słuszała do klosztarskich sół dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14 stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nie twa.

do ugetowania cerkwie susza miaze drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azinsa więc nie jo ako niega.

spoznawańskie znamie dwojnego miasta, dobrojuk gestką, jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercyńskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka, dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskieje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowanieścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jo se gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenyje keży nimskieje.

Ewangelska miścianska wesatna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenjów miścianskiego ziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłówka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarenjów są ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin moderne orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowane orgele gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobów. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożinca śniego sledować dwejnym stawiznam miasta.

S tymi zukami ze zmieszczańskiej cerkwi Dobriobóg skończyło się jednaste, a z tym sletny żiel naszego ustrzewańskiego rieda w orgelowej krajinie Dolnej Łużycy. Ako sletny jeho grał na orgelach Lothar Knappe.

0: Kroku życzenia.
1: My gratulujemy jubilarom tego tygodnia. A mimo naszyma dwiema serskima literatkoma, stej to ten tydzień dwa narodninaria. Penedżele, pisz a 20. maja, jo svešiju znaty dolnoserski spivar a korowy wiednik Gerald Schön. Wenn jo miał 6 a 5 razy burstak. Učobne glukožicenja dostanjo ženca hüšti raz ved předsedarstva domovinskeje župy Dolna Vužica, Strowe devastasz, a luschne, a nadale wiasele, psi serske muzice de teke mesch. A dobre soki gledame hüschti. Zora jo miewa tam, styri a 6 jasete burstak Petra Schäfflerowa. Jej gratulirujo učobnje domowinska kubka Brezoka. Kšutu strowost žice a zapšidoce živinske leto wiele wiasela na šyknych drogach.

A już jo serski ustrzewański czas mimo lube przysłuchaki a przysłucharie. Wicze sme zase za was tu, my startujemy z dwiema maminorecnema do nowego tyżynia. Gaż cośo z autentyskiego serskiego recu zejse startowasz, pen meżoszo wicze zase zaszaltowasz wasz serski program. Ja se zażeńca rozszoknujem, ja som Diana Szycowa, myszo se derje.